ogoju kan mu doti wo do tike o e chono agreto vi so tike si dolele logbo e gotaro akosudo akuti pelun ku video la mesenu ogbo le kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me.